znamy tylko my. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe.

This is the symbol of the god, the pet of Satan. They say.

take their founder's faith up to a high ground.

want our history to end like the movie.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

Tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto i dopiero wtedy się skończy.

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

że coś, moje kochanie, zaczął się sezon na przemijanie. Paru chłopaków już wyruszyło, podróż nieznaną było, nie było.

chciałbym być szczery wobec ciebie. Ubywa nas tu, a przybywa w niebie. Ktoś wypatruje cieni chłopaków, są za daleko.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy.

idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać. I nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się na nich. A ja mówię: daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

nastroju nieprzysiadalnym. Siedzę sam przy stoliku, nie mam ochoty dosiąść się do was, choć na mnie kiwacie.

popularności Strefy 51. Według wielu ludzi rozbita maszyna została przetransportowana do strefy, gdzie przy pomocy tzw. inżynierii wstecznej rozebrano ją na części, aby wszystkiego się dowiedzieć, a pilot kosmita, który nie przeżył wypadku, miał być poddany autopsji. Oficjalne stanowisko rządu było takie, że rozbił się balon meteorologiczny, a odtajnione 45 lat później dokumenty potwierdziły tę tezę, jednak okazało się, że nie był to zwykły balon meteorologiczny, lecz balon stratosferyczny, który brał udział w ściśle tajnym projekcie Mogul, a jego celem było wykrywanie z dużych odległości fal dźwiękowych generowanych przez testy jądrowe na terenie Związku Radzieckiego.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki z archiwum Wax Trax. Dziś zapraszam na płytę zespołu Front 242, albo Front 242 właściwie. Płyta nazywa się Geography i została wydana w roku 1982. Lata 80. były złotym okresem dla muzyki industrialnej. W tamtej dekadzie kupowało się wszystko, co było na winylach. Skinny Puppy, Ministry, Frontline Assembly, Cabaret Voltaire, KMFDM, Nine Inch Nails, Laibach i oczywiście Front 242. Były też inne, ale te były najważniejsze. Front 242 byli moimi ulubionymi. Uwielbiałem ich zimny, new wave'owy, krautwerkowy minimalizm. Ich kompozycje były dźwiękami dystopijnej, niedalekiej przyszłości. Mogły być ścieżką dźwiękową do postindustrialnych krajobrazów, ruin, wypalonych i spalonych budynków, wznoszących się ku stalowo-szaremu niebu uporczywego deszczu. Geography właściwie nie był pierwszym albumem Front 242, który kupiłem. Był to Front by Front, ale od razu się w nim zakochałem. Zawsze byłem fanem krautrocka. Kraftwerk, Can i Noi to zespoły, których słuchałem na początku lat 80. i łatwo wyczuć wpływy tych zespołów na Geography. Brzmi trochę jak wczesny Human League, te same syntetyczne rytmy i przestrzenne analogowe syntezatory. Programowanie jest oszczędne i proste, co tylko potęguje surowy klimat albumu. Gdyby to był pokój, byłby to czysty, wyłożony białymi kafelkami i wysterylizowane laboratorium z ostrym oświetleniem liniowym i wolno migającymi maszynami. W przeciwieństwie do ich późniejszych albumów, które były podkręconymi, brutalnymi, elektronicznymi atakami, Geography zawiera proste rytmy i oszczędnie używane syntezatory. Album jest typowy dla innych nagrań z tamtego okresu, zawsze balansując na granicy mainstreamu i nawiązując do awangardowego eksperymentalizmu Berlina lat 70. You Man był przełomowym utworem na albumie, stając się hitem w klubach alternatywno-industrialno-gotyckich lat 80. Ze wszystkich utworów na płycie jest on najbardziej przystępny i najlepiej nadaje się do słuchania w radiu. Dialogues, GVDT i Operating Tracks są najbardziej charakterystyczne dla albumu, umiejętnie łącząc melodię, rytm i sekwencje programowe. Brzmią jak kompletne i w pełni spójne utwory, w przeciwieństwie do fragmentarycznych i opartych na partyturze utworów Art and Strategy i Geography Parts 1 and 2. Black, White, Blue brzmi jakby mogło pochodzić z albumu Cabaret Voltaire z jego syntezatorowymi dźwiękami o brzmieniu instrumentów dętych i wojskowym rytmem. Ogólnie rzecz biorąc, jest to mocny album, który stanowi poligon doświadczalny dla pomysłów, które pojawiły się na kolejnych wydawnictwach, gdy zwiększył się poziom hałasu i wzmocnione brzmienie agrobeat zaczęło zyskiwać na popularności. Oto utwory, które przed nami. Operating Tracks, With Your Cries, Ardent Strategy, Geography 2, You Man, Dialogues, Last Inkling, GVDT, Geography 1, Black, White, Blue, Kinetics i Kampfbereit. No to posłuchajmy sobie. Front 242, Geography, rok 1982.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dom, który notorycznie paraliżował ruch uliczny na drodze, został ostatecznie zburzony, kończąc 14-letnią bitwę z właścicielami, którzy odmawiali wyprowadzki. Do zburzenia doszło w 2017 roku. Uparci właściciele od 2003 odrzucali każdą ofertę wyburzenia, aby zrobić miejsce pod budowę drogi, ale w końcu zgarnęli pakiet kompensacyjny w wysokości około $500,000. Aby ominąć dom, trzeba było zastosować zwężenie drogi i zorganizować ruch tak, aby kierowcy z czterech pasów ruchu zjechali na dwa. Wzdłuż drogi, która miała być główną autostradą dla obszaru zamieszkanego przez 100 tysięcy mieszkańców, często występowały korki ze względu na to kłopotliwe przewężenie. Jednak obecnie po nieruchomości nie ma śladu i ruch odbywa się o wiele płynniej. Dawny mieszkaniec, 87-letni mężczyzna, mieszka obecnie w niewielkiej odległości od dawnego domu.

mogą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na

0: Oddychać spokojnie. Uwaga! Rozluźnić mięśnie.
1: Mechanizm startowy włączony.
2: 6, 5, 3.
1: Uwaga!
2: 2.
1: Rakiety napędowe.
2: 1. 0.

wiedza wymaga od nas ofiar. Ale żadna ofiara, która służy szczęściu ludzkości, nie jest daremna. Dziś cały kosmos

dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą bić. Idź do domu, bo tu mogą strzelać. Wojna minie, kiedy wróci sen.

wiedzieć.

Ten sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same

człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam, ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa. To ten sam wiatr, ten sam, ten sam. To ten sam wiatr.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki, Polskie Jazzy. Tak nazywa się ten program. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Marianny Wróblewskiej. A płyta nazywa się Sound of Marianna Wróblewska. Taka to sytuacja. Płyta została wydana w roku 1900, żeby mnie zepsuł, w 1972 przez Polskie Nagrania w serii Polish Jazz. To był wolumin 31. Wśród laureatów Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie w roku 1963 wyróżniała się dynamizmem i indywidualizmem. I te cechy jej potem nie opuściły. Do nagrywania niniejszego albumu w 1972 roku Marianna Wróblewska przystąpiła już jako dojrzała, a zarazem najbardziej kontrowersyjna polska wokalistka jazzowa. Większość dam sceny jazzowej dąży do wytworzenia tonizującego nastroju, gdy tymczasem Wróblewska, jakby wzorem wulkanicznej Janis Joplin, swą niebywałą ekspresją stawia wyżej niż trzymanie się jazzowych kanonów. Mocnym altem, z łatwością poszerzanym o górny i dolny rejestr, potrafiła zaśpiewać niemal wszystko, czego próbkę mamy na niniejszej płycie. Jej interpretacjami można było być oczarowanym, jak też skonfundowanym szokującymi formami jazzowych standardów. Dobrze wytłoczona płyta winylowa składa się z dwóch części. Na pierwszej stronie Wróblewskiej towarzyszy fortepianowe trio Kosza Lubna Hornego. Obaj pianiści doskonale wyczuli, że przy wykonywaniu popularnych standardów amerykańskich muszą odgrywać rolę łagodzącą ekstrawertyczne zapędy wokalne artystki, a nie dodawać im jeszcze przysłowiowego pieprzyka. I tak introdukcja fortepianu do I'll Be Seeing You zapowiada całkiem gładki przebieg akcji, lecz po kilku taktach Wróblewska wzbogaca brzmienie mocnym wibratem, przesuwa akcenty, wprowadza liczne przerysowania i stylowa aura pryska, a jej miejsce zajmuje rozwichrzony teatrzyk wejlowsko-brechtowski. Z każdym utworem modyfikacje potęgują się. Druga strona płyty została nagrana z oktetem Namysłowskiego. W repertuarze znalazły się cztery popularne polskie piosenki z angielskimi tytułami, skomponowane przez Namysłowskiego, Komedę i Nachornego. Była to ambitna próba dotarcia do zagranicznego odbiorcy. W bogatych aranżacjach sekcji dętej ekspresyjny głos Wróblewskiej umiejscowił się znacznie lepiej niż w oprawie pianistycznej z pierwszej strony płyty. Oto lista utworów, jakich za chwilę doświadczymy. I'll Be Seeing You, Lover Come Back to Me, Don't Explain, My Funny Valentine, Lover Man, and The Forest Sings Your Name, I Don't Want to Sleep, Sell Me to the Wind, The Slow Down Movie, Until You Were Gone. Muzycy: Marianna Wróblewska śpiew, Mieczysław Kosz, Włodzimierz Nachorny, Jan Jarczyk fortepian, Zbigniew Namysłowski saksofon altowy, Tomasz Szukalski saksofon tenorowy, klarnet basowy, Stanisław Cieślak puzon, Jan Drozdowski gitara, Janusz Kozłowski kontrabas, Paweł Dąbrowski gitara basowa, Kazimierz Jonkisz perkusja, Józef Gawrych instrumenty perkusyjne. Marianna Wróblewska, rok 1972, Sound of Marianna Wróblewska. Miłych wrażeń.

no, no, you cheap. Right or wrong, no matter.

любви. I had it set, but that thrill of romance can't be lost.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pewna kobieta miała już tak dość piłek dzieci uderzających o jej okna, że zamontowała na nich specjalne kraty z kolcami. Z jednej strony idea kolców, których jedynym zadaniem jest przebijanie piłek dzieci, wydaje się dość okrutna. Z drugiej, sądząc po liczbie przebitych już piłek, obecność kolców na jej oknie wydaje się być całkiem uzasadniona.

0: best.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz posiadania psów. Arabia Saudyjska jest krajem, który opiera swoje prawa i regulacje na prawie szariatu, islamskim prawie religijnym. W przeszłości Arabia Saudyjska wprowadziła różne restrykcje dotyczące posiadania psów, zwłaszcza w miejskich środowiskach. Tradycyjnie psy były traktowane w Arabii Saudyjskiej jako zwierzęta użytkowe, takie jak psy pasterskie lub stróżujące, a nie jako zwierzęta domowe. Saudyjska Komisja Zapobiegania Występkom, znana również jako Policja Religijna, wydała dekret zakazujący posiadania psów ras uznawanych za agresywne lub groźne oraz psów hodowlanych dla celów estetycznych lub związanych z luksusem. Ten dekret był wynikiem obaw, że psy były wykorzystywane przez mężczyzn, na przykład do podrywania kobiet i że stwarzały nieodpowiednie sytuacje w miejscach publicznych. Dekret wywołał kontrowersje, ponieważ niektórzy Saudyjczycy hodują psy jako zwierzęta domowe i towarzyszące. Niektóre psy są również używane do celów ochronnych domów i posiadłości. Jednak w ostatnich latach obserwuje się stopniową zmianę w postawie wobec posiadania psów jako zwierząt domowych. Wiele osób w kraju zaczęło traktować psy jako zwierzęta domowe mimo istniejących regulacji. Jednak oprócz Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie inne kraje również zdecydowały się wprowadzić regulacje. Iran wprowadził podobne ograniczenia, zakazując posiadania psów jako zwierząt domowych, ponieważ uważa się, że są one nieczyste według islamskich praw religijnych. Władze w Iranie często konfiskują psy od właścicieli i nakładają kary na tych, którzy łamią prawo. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wprowadzono przepisy ograniczające posiadanie pewnych ras psów, uważanych za potencjalnie niebezpieczne, takich jak pitbule i rottweilery.

help us!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina to cykliczny program, w którym przedstawiamy soundtracki warte uwagi. Dziś pragnę przedstawić płytę z filmu Spiral, czyli Spirala. Autorem tego wszystkiego jest Charlie Closer. No i płyta nazywa się oczywiście Spiral. Powiedzmy coś najpierw o filmie. To film, który wywindował franczyzę na ponad miliard dolarów w globalnym box office. Bo chodzi mi o wszystkie, to są wszystkie filmy z serii Piła. Spiral to jest część tego wszystkiego. I ten film, konkretnie Spiral, opowiada historię detektywa Ezekiela Zeke Banksa, którego gra Chris Rock, i jego początkującego partnera, którego gra Max Minghella. Obaj podejmują się śledztwa w sprawie makabrycznych morderstw, które niepokojąco przypominają makabryczną przeszłość miasta. Nieświadomie uwikłany w pogłębiającą się tajemnicę, Zeke znajduje się w centrum makabrycznej gry zabójcy. Awards Radar zachwyca się, że film jest nie tylko dobry, jest po prostu świetny. W rzeczywistości jest to z pewnością jeden z najlepszych filmów 2021 roku jak dotąd. Z pewnością daje to, czego chcą fani od tej marki. Jest krew, pomysłowe pułapki, mocny zwrot akcji, jest rozwój postaci, kreatywność, śmiałość wizji pasująca do oryginalnego dzieła. No i teraz muzykę do tego wszystkiego zrobił Charlie Closer, który omówił swoją ścieżkę dźwiękową w wywiadzie z Jeffem Amesem z pisma Coming Soon. Stwierdził tam, że w przeciwieństwie do większości wcześniejszych filmów z tej serii, duża część historii akcji w Spiral rozgrywa się na zewnątrz, a niektóre sceny rozgrywają się nawet w biały dzień, co zdarza się dość rzadko w filmach Piła. To skłoniło mnie do użycia jaśniejszych, ostrzejszych i bardziej perkusyjnych dźwięków w wielu scenach. Więcej perkusji budującej napięcie i mniej ciemnych i mrocznych faktur, które stanowiły kręgosłup tak wielu innych ścieżek dźwiękowych. Nadal jest tam mnóstwo dziwnych nastrojów i szokujących dźwięków, ale z dodatkową warstwą elementów, które pochodzą z perspektywy filmu akcji, a nie z miejsca horroru. To była dla mnie orzeźwiająca zmiana i jak tylko zobaczyłem wygląd tego filmu, wiedziałem, że moja praca stała się łatwiejsza, ponieważ nie mogłem się doczekać, aby użyć więcej tych elementów filmu akcji, aby poszerzyć zakres tych ścieżek dźwiękowych. Płyta została wydana w roku 2021, tak jak i film. Płyta została wydana w wytwórni Lakeshore Records. W dniu premiery soundtrack znalazł się na liście 10 najlepszych ścieżek dźwiękowych iTunes. Cóż można jeszcze powiedzieć? No chyba nic, poza tym, że trzeba przedstawić utwory. Titles, Train Tunnel, Reprimands, Pilates, Bell's Body, Horror Show, It's Boss, Boss Wife, Camera's Work, Grab Pitch, Pop's Foot, Deliver Stick, Big Truck, Tide Rising, Money Bucket, Waste Time, Puppet Box, Wax Angie, No Glitch, Pops Explorers, UK, OKU, Glass Thrower, Gotta Be Kidding, Be Partners, Zep 9. Śmiesznie się czyta takie tytuły. 26 utworów razem. No to co, Charlie Closer, soundtrack z filmu Spiral, rok 2021. Miłej zabawy, bo płyta jest zacna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Herbert Mullin. Na początku lat 70. Herbert Mullin zabił co najmniej 13 osób. Przed serią morderstw Mullin był uważany za odnoszącego sukcesy ucznia i utalentowanego myśliciela. Jednak po 30 stał się mordercą. Niektóre z jego działań były związane ze schizofrenią paranoidalną, na którą cierpiał. Mullin przyznał, iż wierzył, że jego zbrodnie zapobiegną trzęsieniom ziemi w Kalifornii. Jego zdaniem urojenia te potwierdza fakt, że podczas dokonanej przez niego serii morderstw nie miało miejsca żadne trzęsienie ziemi. Wystąpiło natomiast po jego aresztowaniu. Najstarsza ofiara Mullina miała 73 lata, a najmłodsza zaledwie 4. Aż do swojej śmierci nie wykazał skruchy, nawet po długim okresie uwięzienia nadal stanowił zagrożenie.

jego próżność, która rani. Jego chwile ulotne, co znikają przed oczami. Życie, jego wartość, jego imię, jego droga pomiędzy

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fotografia myślowa. Gdy Nikola Tesla był w kwiecie wieku, był przekonany, że teoretycznie można uchwycić myśl człowieka w postaci fotografii. Ta zapierająca dech w piersiach idea fotografii myśli opiera się na tezie, że obraz, który pojawia się w naszych głowach podczas myślenia, musi również tworzyć obraz na siatkówce. Gdyby ta teoria okazała się prawdziwa, wystarczyłby sprzęt techniczny, który jest w stanie uwidocznić odpowiednie obrazy myślowe. Według wypowiedzi Tesli zbudowanie takiego aparatu to tylko kwestia prawidłowego oświetlenia, co zasadniczo porównuje nasze własne myśli do idei zwykłej fotografii, która wtedy była jeszcze w studium początkowym. Przechwycony obraz myśli byłby następnie wyświetlany na ekranie. Oznaczałoby to, że bylibyśmy w stanie obserwować w czasie rzeczywistym wszystkie obiekty i scenariusze, które dana osoba sobie wyobraża. Faktycznie, takie urządzenie techniczne byłoby równoznaczne z umiejętnością czytania w myślach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W różnych krajach odkryto setki kamiennych kuli wielkości piłki tenisowej. Obiekty, które mają kilka tysięcy lat, fascynują przede wszystkim swoim niemal perfekcyjnym wykończeniem. Szczególnie uderzające jest to, że produkcja tych artefaktów była wówczas powszechną praktyką. Takie struktury można było znaleźć nie tylko na stanowiskach neolitycznych w Anglii, Szkocji i Irlandii, ale także też w Norwegii. Niektóre są ozdobione artystycznymi rzeźbami, a inne zachwycają gładko wypolerowanymi powierzchniami. W przeszłości wielu badaczy podejrzewało, że kule służyły jako pociski do procy. Eksperci zakładają jednak, że kamienne kule stanowiły przede wszystkim symbol statusu artystycznego, który odzwierciedlał szczególną pozycję ich właściciela. Jak wszyscy wiemy, polerowanie takiego kamienia byłoby wtedy niezwykle trudne. W końcu narzędzia do polerowania nie były tak powszechne jak dzisiaj. Większość z nas najprawdopodobniej nawet w dzisiejszych czasach nie ma narzędzi niezbędnych do wykonania takiego zadania. Robienie czegoś takiego tyle lat temu byłoby niezwykle kosztowne, dlatego większość badaczy uważa, że kule są raczej symbolami statusu. Jest zatem mało prawdopodobne, że armie poświęciłyby tak dużo czasu i tak dużą sumę pieniędzy na dekorowanie kuli, które po prostu zostałyby użyte do zniszczenia sił wroga.

nasze wizje, jakie komu tam. Niech nam się zdaje niebo, panie. Nasze to niebo bardzo tanie, panie, tanie, panie. Zostaw nas wreszcie i pozwól nam wznosić nasz babę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W ostatnich latach na obszarze Syberii zaczęły pojawiać się tajemnicze zapadliska. Badacze byli zaniepokojeni ogromnym kraterem, który nagle pojawił się na zachodniej Syberii w sierpniu 2020 roku. Symetryczna, olbrzymia dziura miała 20 metrów szerokości i 30 metrów głębokości. Przez pewien czas naukowcy nie byli pewni, co mogło spowodować jej powstanie. Jednakże badanie opublikowane w prasie branżowej przez zespół rosyjskich naukowców wyjaśniło tą zagadkę. Wynika z niego, że nagromadzenie metanu pod powierzchnią Ziemi eksplodowało, tworząc krater. Do zbadania krateru zostały użyte drony, a zebrany materiał obrazowy został następnie zrekonstruowany w modelu 3D, aby naukowcy mogli dokładnie przeanalizować jego strukturę. Badania te w połączeniu z wiedzą o gazach wydobywających się z regionalnych jezior, rzek i gleby doprowadziły do wniosku, że metan wypełnił jaskinie w lodzie, co spowodowało wzrost ciśnienia i eksplozję, prowadząc ostatecznie do powstania krateru. Zjawisko to jest bezpośrednio związane z ociepleniem klimatu. Intensywne emisje gazów z wiecznej zmarzliny były obserwowane w rosyjskiej Arktyce, zwłaszcza na półwyspie Jamal i Gydan. Metan jest gazem cieplarnianym, który jest 84 razy bardziej potężny niż dwutlenek węgla w ocieplaniu Ziemi w ciągu ostatnich 20 lat. Pewne obszary arktycznej wiecznej zmarzliny zaczęły rozmrażać się w miarę wzrostu globalnych temperatur. Warstwy gleby, które były wcześniej zamrożone, stają się na tyle ciepłe, że życie mikrobiologiczne budzi się w nich i rozkłada materię organiczną, co prowadzi do uwalniania dwutlenku węgla i metanu.

tego lata, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę.

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

zajęty, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem.

Bandera! Ich stehe auf Bieren. Ich stehe auf Chemie.

einstürzen. Einstürzen. Die Luft sprengen.

Ich habe Schmerzen. Die Augen. Klasse.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już niegorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto. I dopiero wtedy się skończy.